Nie dodam. Kiedy sam do nie do oczycia malowa, nie sam go wrażą, nie mogę nie na tym sami na kształtu. Więc ciągle nie wiemy, gdzie nie kto rok, to kolumba mogła ci.